0: Ebane anaitwa mtu mzima Naspi.
1: Mhm.
0: Asabane. Mesha kiblaki kuna Naspi ngoma inaitwa Ndakwibuse.
1: Ndakwibuse, nimekukumbuka.
0: Eh.